0: Vale, Maravilla 3, 014.
1: 014, Mike Alfa para 1-3, en el punto de espera 1-2-8, decimal 8-5.
0: Mike Alfa 1-3, en punto de espera 1-2-8, decimal 8-5, buenas noches, 314.
1: Buenas noches. Decimal 3-1-6-3, pizanuso 1-3, libres del trámite de atrás, aprobado retroceso, pasa marcha, notifica rodar.
2: Pista del uso 1-3, libre de 320 detrás, detrás, el 4-1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-